0: Czasami mieć nowe na półsześć Czechie. Przed tydzieniem mają jeszcze sobie w Ukraju horce też w postupowaniu politykach Jensa Spana dyskutowaše, kiż by się w Ameryce sun w swojskim dziesczu zwopradzić dał. A to ze z pomocą żony, kotraż swój żywot tak riec w upości, a dziecko porodzi. Bognu Korinkowu pak w tym zwisku celihinesze mysle zabirachu.
1: A winuje się dżęca równoprawości żonu w naszym kraju. Tak wulkot na niemska to docwa nie, kaj se rady politisce upiera. Nic jenż zo postaja w parlamencie przeco jeszcze wiecina muži, što żonam tude hegen tyje, a što nic. Nie, su to też zakonie, kiż mam za miestem wiace, hać przestarjene. Wieso je jara niekane z wobsty prawo na miestno w żłobiku a pistowarni, a zomili żonu runie tylko zasłużyć, kajż mużojo. Rejane to sun, dołożnie są zdy a zastopnowania transparentne. Chcu pak na dalszy brach skiedźnić. W niemski smiecia dre mużojo swój sperma darić, żonam pak je zakazane jekowe bańki darić, niemsce ajcelen spende. W drugich europejskich krajach je to dowolene. Tam em pošim zdaču runoprawost kutniša vukvaduja hač tu v Nimski. V Česki, Danski, Nižozemski, Španijski napšikvat smiča so jekove bajinki anonimne darič, haj samo v Polski, tam vizo pod krutimi vumininimi. A poro v Nimski, ki si džiči tak jara pšeja, vone su nučene, pak svoje pšeče spuščič, pak si v Vukraju pomačtač. Najoblubovanejšie kraje sú Česká, Španiska a Portugalska. Platiť dobyš v susednom kraju v okolo 5000 eur za darenie a obvodzenie. Nie je skončné na času jole runopravosť přesadžiť a v nemskej podžine tiež korbne kase sobu zapšieť? Nimam zaprave, zo jenice vubrani ľudo po takým čistostým mušňu a dobrými stykami si svoje svojbne pšeča spelnič smieža. A druze tak dôl do mesačka ladaja. Naposkajo si moraliske pridvanška vubranych politikáriov.

4 minuty do napo 6. Dobranie przeje serbski rozwoz, jako dżęcarano nadziewo si dojedzech, a tam na pełny miesacz kladach przemysłowach iście w oczerowszej rozmowie z meteorologu, kiż je mi powiedał iście raz w zaćmiczu słońca, što je tam si wukopał a načitał, a wiezo samotyś jako fachowc wie 12. augusta lica smiemy so na tajke zaćmicze Wunca Wieselic, skiery tu we niemskie na partielne, po takim, so nie budże, cyle so swunczko hasn, czlipie prajne zaczynić, inak je to jeliście w tym czasu we grunlandzkie, w islandzkie, albo też we szpanijskie popuczu, tam so potom woprawdzie swunczko cyle zaczyni, tu pola nas na 4 a 8 dziesacz do cia 9%

Lavo, a krupi bo, no hej, a pohodzine pożdyšo, byše nekak šitko zaso preč. Potekim 12. augusta je kompletne začmiče svonca, kiš možeče v osebe derje ve Španijskej doživič, je lišče tam popuču. Cele ważne pokieł jeszcze, proszę potem nic z czystymi wódzkami do słończka ladać, trzeba czy takie odpowiednie na oczy, co nie by husowódzka skuncwali, bo są cimęczyny do napoł 6.

Цвети на шестчия познински, доволь ове час, нанотиш за вас ище джив ове час. А потом вот в пунжеле ду свободны дны лос. Ах, то е пшецарине за спойбу попучувач. А ботиш, сано раз цели сам, а со подаче до музея Западнее в Ужице. Там можече со с дзечими дженца до бронзовые дживанья пшеп. Podać, a jeszcze tam przeproszeni, tam chci da formu sotowić, a ju też ze smetalom wuki dać, tak może si dzieci pierścien rynku albo kubok sotowić. A potem masz debinku za siebie sam, kotruż si nadziewał od popudnia dwima i hać do napuszczyrjoch. Towarstwo Nadzieja, proszę jutrze na kolesowansku turu pod hesłom serbskiej impresji, chcę ja z wami zromadnie 12 km przez Maleszece, Brzezinku, Klucz a Strożu. Kolesować start je piatk po południu we Sztyrjoch, pod takim jutrze we a przy cyrkwi me Maleszecach. A przyzywić możecie so pola rzecznego motivatora Luciana Karlfürsta. Sej film vobladač pod hovim nebjom, ja sem vulki fan toho, to je přeco hišče možno večornem komcu, jutce popodnju, reka tam film Šitko, Ponje, Monstro. Zastup je cjoha zavěšk, zbinje so potom na poštyrjoch, lepe prajde mašinka, započnje so se s filmom potom večeč na poštyrjoch. A dale vostanjeme tam na krabatovem mnje, menuce reka tam konstičenja džen přirode, kotrež Nedzielu switcha, wot jednačich a dżona wieczora beczich. To budże paradis za lubowario a przeczelu przyrody ze sprzednoszkami, dożywieniemi a dziwoniczkami. Po takim zczytam witani z cywej swójbu, tam ze fachucami so rozmowiec a przyrodu dożywić a zeznać. Dwie mięczynie pod cywilki na szyscie serbskiej rozwostrowi.

0: Przy tydzieniu mają są jeszcze w ludności chodca o postupowaniu politykaria Jensa Spana dyskutować, że gizpiesy w Ameryce są w swojskim dziesczu zwopradzić dał, a to ze spomocą żony, kotraż swój żywot tak riec w upości, a dziecko pochodzi. Bognu Korinku, opak, w tym związku cele inne myśli zabierachu.
1: A winuje się dżęca równoprawości żonu w naszym kraju. Tak wulkotna niemska to docła nie, kaj są rady politice upiera. Nic jenż zo postaja w parlamencie przeco jeszcze wieczina muži, što żonam tude hegen tyje, a što nic. Nie, są to też zakonie, kiż mam za miestem wiace hać przestarjene. Wieso je jara nekane z obstej prawo na miestno w żłobiku a pistowarni, a zomili żony runie tylko zasłużyć, kajż mużojo. Rejane to są dołożne są zdy a zastopnowania transparentne. Chcu pak na dalszy brach skiedźnić. W niemskiej smiedza dre mużojo swój sperma darić, żonam pak je zakazane jekowe bańki darić, niemsce ajcelen spende. W drugich europejskich krajach je to dowolene. Tam em pošim zdaču runoprawost kutniša vukvaduja hač tu v Nimske. V Česke, Danske, Nižozemske, Španiske napšikvat smiča so jekove bajinki anonimne darič, haj samo v Polske, tam vizo pod krutimi vumeninimi. A por v Nimske, ki si dječi tak jara pšeja, vone su nučene, pak svoje pšeče spuščič, pak se v vukraju pomačtač. Najoblubowanejsze kraje są Česka, Španiska a Portugalska. Płacić dobyś w susodnym kraju w około 5000 euro za darenie a w obwodzinie. Nie jest koniecznie na czasu jole runoprawość przesadzić, a w niemskiej podzinie też korbne kasy sobie zaprzyjeć. Nie mam zaprawę, że jenice wubrani ludzie po takim czystostym muszeniu a dobrymi stykami si swoje swójbne przecież spełnić smiedza, a druzy tak długo do miesaczka ladaja. Napuskają si moraliskie prydwańczka wubranych politykariów.

A ja kruczę z to ukażam, zostrze jako smirny słucha, smirna słucha, kiedy szczera naszemu wusowaniu zciechowali, a to zczy też popuczu byli sobu do zawoda tu w mieście, a do firmy VD Lederman GmbH, kotrzeż produkuje mienuce pisaki za Edding, to są zwiecza tu te tosty pisaki, z kotrym już możesz na niemalszych powierchach też niszto napisać albo molować, aż to już potem też prycz nie mora. Tyś serp tam dzieła, a je reporter Rybenej Szocze fabryku pokazał, a je tyś jednotliwe dziełowe procesy rozkład, a z czelinytko tyś cipny jeliście tla zapasli. Potom poladajcie raz na naszą app MDR Serbia. Tam myśmy wam zajmały wusowanie jeszcze raz sprzygotowali tyś na naszej internetowej stronie z artyklemi, a fotami, a widiemi. Nimo toho namakacie tam tyś odkaz za dalszą epizodu, tam je Beno Šota był popuczu jako serbski rozwoz popuczu we zawodach, we wudworju, we redzenskiej przyprawie za wopwoczki, a też przychodny tydzień so poda Beno Šota napucz, a tak wiele możu hižo ric, to je tema kuchnia.

Justin Bieber. Us Biotech, na Sack und Schatz im letzten Jahr, na hei, WM. Da ist es so, nikotrisch, cool Idee, die war die so, zu der Tschicher, da na wohl gehen rein, ich schon das Gitarro-Reihe. Alle vor dem ist so Shakira, also wo hört so tut dann. Der Lekat ist nicht Raunico Poster, aber gut, ich bin jetzt nicht mehr hin. Wem Museum Zapadna Vujica, to je Jensa Jensa Dzieci, wo nicht so tam do bronzowe Dzivanie proszeni, chcecie tam Formus Hotovic, możecie tam też ze swaszmi Dziecimi potom Formus z Metallom wulec. Pierścin synadziwać rynku albo kwok od dwiemajcie tam nos, po takim pucze tam rad lubię z dybką. To warstwo Nadzija. Proszę jutrze na kolesowansku turu pod hesłem Serbskie Impresje. Chcę z wami zromadnie 12 kilometrów se dojeć przez Maleszece, Brezynku, Klukša, Strożu, a potem za Sorocza. Start je po południu 4 przy cyrkwi we Maleszecach. A przyzywić możecie so pola rycznego motivatora Luciana Kaulfosta. Se film obladać pod hołem niebiom, to je możno we czornym gumcu, jutrze po południu, film ryka szitko po nie monstru. Cioch je tam iżo zastup, a potom możecie so w omiery zesedać na pusztyrioch, potom tam zabierzi maszyna, kiż transportuje paski filmu. Schnitte, ja, das war eine Matschabonsche, da kann so Chini nie, ich seh nehm es lo. Oh je, das sind Sastas Gaune. A Jain Pschirode, Svetscha Nedjelo, we Krabatove Münje, wot jednatschich hat do na Wetschora Petschich. Da možete si predstaviť, čo zobude to paradís za ľubovariu a predčelu prírody s prednoškami, doživieniami a dživalničkami a tam sčetíš na vosebitých počovaniach po poču. Vymiečenie do cibidlky na vosom.

0: kvitče, dženzniši, tun požurma srpskoho rozvosa, nie sceva dženca daloko a dlho popuču treba, jenož spichač nekotre hase dale, tu ze zbudeského namiesta.
1: Przejemy z Bożą.

Przyjemy zbożo jubilari. Kiszryka Jan Malink, a swiecidżęca sydom dżesaciny. Tak czytam z narodnickiego postrowa. Luby nano, przychodny nano a dżedo. Z cewie utroby przyjemy tebie k twoim dżęcniszim sydom dżesatym narodninam Boże żonowanie. Krutu stowotu, wieselo z twoimi dwanaczynuczkami, a dale dość mocą za skutkowanie na dobro serbstwa. To przyjaci Marko z Aziu, Madlenka z Tomaszom, Lubina z Robertom, Jadwiga ze Stefanom, a cywa Bobria swojbna, a też Bobria nuczku. Tuż wiele zboża, Jani Malinki, ksydom dżesatym narodninam.

0: Ważne pokiju nam wszystkim człowiekam dżęca dosyć pić w tej hosocze, ale proszę nic zabić na wasz domiacy skut doma, też na waszego puntia, proszę nic w najwiecie hosocze po asfalcie z nim kodzić, albo za micku też raz trawink woczyn, co może so tam zubić. A też na insekty proszę myslić, stajcie wonka małku szkliczku z kamieną nuc, albo z niekakiej hauszku, a potem napięcie tam z wodu, co może insekty w omierze tam też potem przyziemić na tutym kamienu, a so dosć dierie napić. Dobranie przyje serbski rozwoz.
1: Nabożne słowo.
0: Madżęca Diana Kambowa ze Swinanie.
2: Do domu zastupimy przez durie. Niekotre durie są wujke a ciężkie, druhe luchke a wuske. Mi są wujke a mocne durie lubia. Škitaja před nelúboznými zadobyvarjami a dopomínaja národy a bajky z dávnych času. Každé durie povedaja svojskú staviznu. Za koho so vote viera, komu vostava zamknená. Tež v našim živenu namakame najšelakoriše durie. Každé so nevotevria, hač runieš si to přejeme. Plány so menia, sony so nespielňa, a drude dobimy so cele vod svoj sonu rozžonovač. Tolarunie potom môže so nova možnosť pokazač. Durie, kotrež do toho scova znali nesme. V dovieri do přichoda smieme vierič. Tež, kde so durie začinia, že puč za kuždeho z nás dále. Často hakle ve vrúčoladaniu spoznajeme, so meješe šitko svoj zmys. Znano so dženca vúdani, so vedomie za duriemi rozladovač, kotrež sa nám otevria. A snáno môžeme tiež my, sami človeky durie otevrič, s prečelným svojom, otevrený v útrobu abo pomocný ruku.
0: Dobre, Diana Kábová ze Svinanie, venadoku a zamovitosti farskej vikarie v Pančicach Kukovie.

Jo, witajże uczebnie. Feriowy program z Zachopio by mogli gronić. Jo, w feriach smyducy, by dowolu z naszteke w Ukraju. Żynca zabieramy se z jadnią rycu, którą już pejedają na całym swieżu. No jo, niekotare luży ju uknu a pejedają, ale we wiele krajach. Esperanto stoi żynca planas we fokusu naszego tematyckiego uściwania. Oto przygeżbie miazy narodnego dnia tej rycy 6 a 26 Julia. Jo, a co mimo tego żynca plana słyszysz, to wam net gronim, ja sam Ania Kochoćwa, co a życzę wam wiele wiasyle przy słuchaniu, najlepiej niż w chłodku.

Ferio v program sam na zachopinku roniwa, to wezmę minio, aż przyjdu teki zisi na swoje kosty. Luśne czojenie z liszku a kokoszku sme za was upytali. Pen mężesza narysky byś na nowy żiel serię w nowej slipianskiej serskiej mozie, a muzykowe życzenie jadnej przysłucharki, co my teki szczyto ponisz, dajszo se przechwatasz.

0: Szerono opytali slidowaś tekstu już spiła, już wam rzec zdała znata, ale we to nieście megalinic rozmieś. Spiwał już spiły dre niewiecy uspiesznie planowany rzec świata Esperanto. Przycomż powydarzył Esperanto registrirowaś niejo takie laszkę.
1: To jest szyszko gronić, a ja już przecież było szyszko gronić. Za Esperanto nie dają lud licenią, albo takie nieco podobne. Młode Esperanto powydarzył rzeczy takie już nie są dzwonki analognych kubków, a koje to było niega. Możemy jano niekak licyć po liczbie używarią Esperanta w internecie. W socjalnych mediach dają szuzi Esperanto kubki, a Esperanto riecne używarie. Na Twitterie na przykład już słyszało Esperanto dwójki cask najwięcej używanym riecam. Pytakiem możemy gronić, aż Esperanto jo cesto używana riec w internecie. Oficjalne liczby se gibają niezi miazy 500 000 a 2 000 000 używarią. To zioło już szybko pomienić egzaktną liczbę.
0: Rozkładuje pelski lingwist, a projektowo sobudziła się zielaniścia za serskie kubłańskie uwijanie Hesibus Metop Ptaszyński. Umyślił ją sobie Esperanto Gates Ludwik Laser Zamenhof. Wenio se narodził w 1895 w pedpłonocnej Pelskiej w mieście Białystok, kiedyż jo pe zieleniu pelskie jatęcas suszało to rusojskiego mecnarstwa.

В Białostoku byli żywy Żydy, Polacy, Białorusy, Rusy, Litawarie, Tatary a Niemcy. Mieszańca rycu kulturu a religią je obdawała zamenowa wet ranego zizectwa. Mierna sytuacja to pak była niejo. Nieprzyjacielskość miazy etnickimi kubkami, a progromy przeciwo Żydom, sususzali do reality.

0: Jo, to by ja gronił. Esperanto jo leksikaliski, a gramatyski mieszańca germanijskich, słowiańskich, a romanijskich rytów. Tam dają wiecy, kęsu sieszkę za słowianą, na przykład ten artykel la, ako takie wiecy, kęsu sieszkę za nimcą, na przykład refleksywny posesiv, serbski jo to swej. Takie nieco nie dają nimszczynie, ale w Esperanto jo, na przykład węcyta swoje knigły. Esperanto jo to li legas sian libron, ale nimski elis sein buch. Co mężo teke byś węcyta jogo knigły. Ale całkownie jo Esperanto rono ljaszki albo rono sieszki za nimcą a słowianą.
1: Kroni mi to ptasiński, a rozkładuje dalej.
0: Esperancie dajo jano 16 gramatyckich prawidłą. Te najważniejsze są każdy substantyw ma końc o. Na przykład dom, jo domo, elektryska, jo tramo, albo piwo, jo biero. Każdy adjektyw ma końc a. Tak jo wielki dom, granda domo, albo dobre piwo, jo bona biero. A dalsze ważne prawidło jo, aż dajo jano dwa pada. Nominatyw a akuzatyw. Na przykład to jo dom, tio estas domo, ja widzim dom, mi widas la domon.
1: A każde słowo se tak cyta, ako jo napisane. Akcent laży psiecy na psiedzlednej złożce. Krótka udzwa.
0: Na przykład ja som meto, esperanto jo mi estas Marteno. Możemy takie gronić, mi se groni meto, to bużo esperanto mi nomidzas Marteno. Bydlim hösebuzu, by było mi lodzas en hösebuz, a że bydlisz ty, kie lodzas wi, pejdasz ty serski, czy wi parolas la soraban, albo teke jo pejdam esperanto, mi parolas esperanton.

Jo, witajże uczebnie. Feriowy program z Zachopio by mogli gronić. Jo, we feriach smyducy, by dowolu z naszczek w Ukraju. Żynca zabieramy se z jadnią rycu, którą już pejedają na całym swieżu. No jo, niekotare luży uknu a pejedają, ale we wiele krajach. Esperanto stoi żynca planas we fokusu naszego tematyckiego uściwania. Oto przygież wie miazy narodnego dnia tej rycy 6 a 12 Julia. Jo, a co mimo tego żynca plana słyszysz, to wam net gronim, ja sam Ania Kochoćwa, co a życzę wam wiele wiasy na przysłuchaniu, najlepiej niż w chłodku.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ojovaš, Žižec se pastu.
1: Ja, liebe Gigi, oh, ja, gschio, nicht in das Jelgin mudre bösch, alle to wam gronim, da, ja, pschätze, jednogo, ako, ja, mudreische, tekewe, kurien zu.
2: Kikeriki!
3: Moje jajka są niewice, bewe, tak, tak, tak, tak.
2: Nie na tu wejse tak. Moje jajka są niewice, szeszki, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
4: Co sobie gjażite? Nie wiecie swoje moje jajka. Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
3: Kikiriki.
5: Co ga jo?
3: Kikiriki.
5: Już zaś jest gromadzina.
3: Kikiriki.
4: Uno są jajka z niaswa nento, musim wotuchnąć.
3: Gory szatki kikiriki liszka żo.
6: To se boim wujk.
4: Pomagaj mi wujk.
7: Dobry dzień, lubi wujk kokot. Dobry dzień, teke w lubi szatki kokosze. Glacogę se bojszo.
8: Moja godlja, ja som dušna liška, a cu s vami Janu pičku v ulicu vaš.
3: My se nie bojme, veto vemo, kto ty si a to godlja se čitame.
5: Tok,
2: tok. Nie bojme se, tok, tok, tok.
5: Tok, tok.
3: Sva liška si, tok, tok, tok, tok.
5: Tok, tok, tok.
2: Nisete voni našu staru mamu zakosnila?
8: Co sebe ty myslíš? Ja ženi stare mamy nie kusam.
5: Nie?
8: Pojšo, dovoj, dušno vuj kokot. Nja su vam vašni novinki. Pojšo, zde su dajšo su kumnjo. Som dušna liška.
2: Ja to vilno?
3: To jo tak vilno, ako zamogu gosebe letaš. Kikiriki.
8: Svuhajšo lepi na moju vašnu novinku. Tak je njezvoj njevustajšo daniš casnika. To jo gotova senzacija.
5: Senzacija?
3: Ulicuj.
5: Ach, как со мне напнета. Так, так, так.
3: Кикирики!
4: Та шлишка в улицу, я мега сежа мы на моце.
8: Слухай, шо, не мел не мир я готовали.
3: Мил!
8: Я за шипными звери там я вот нента, не мел не мир, а покой.
3: Так, так, так, так,
2: а житне сваженье?
5: А житне в умитование?
8: Так, так, веци не трапе, маю вие. Velike přijašelstvo s myšami.
3: Co?
8: Velký něco s vojcami korte grajú a psy věci nějakou sajú.
3: A líšky?
8: Líšky, my líšky.
3: Líšky? Líška tak žilně gleda, tak, tak, tak, tak.
4: Ona má také velike zuby.
2: Ta tak spoří mě po naše moce vásy, tak, tak, tak, tak, tak, tak.
8: My líšky žicíme přijasné rozkranění s kurami. Tak, ak ne peredrešu.
3: Kikiriki.
8: Co se gronju, došne vujk?
3: Ja som groni kikiriki, a nic vecej.
8: Och, tak, to ga jo fajn.
3: Liška.
8: Vuj kokot?
3: A gojnto se svoje flintu?
8: Gojnt vaje flinte, gojnt vaje so teke vop zankno lid, nimir, nimir. A roki svojich flintu so zatka lid.
3: Jo. Kikiriki. Kikiriki.
2: Co tak wocze spiwasz, wuj kokot?
3: Co
2: ty se tak wysoko poro, wuj kokot?
5: Co gotle tak daleko ści gledasz?
8: Dyszny wuj kokot, pojście dowoj. Sedajszo se kumnio, lube szotki, som duszna liszka.
3: Kikiriki!
8: Co tak stoisz, a gledasz, a spiwasz?
3: Wopszał zi, po polnej drodze, gońtwa przyszo.
8: Gońtwa!
3: Veto njemogu joga zatkanu flintu spoznaš, a gojntva jove psi kak vjasele skakaju.
8: Na zase viženje vujka šotki, gdje mne co vopstaraš?
3: Kikiriki! Tak ti bojasni!
4: To se voj kakot vegre mude, doktor. Smeju ja nentom, dok, dok, dok, dok, skojn se vodumnoš.
3: Kikiriki!
4: Dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok, dok,
1: Ja, tak, nieco miastem, aż Liszka iści bejazna przed buszku ubiegnio. Życzę wam, lubi, że się już raz redne ferio wyżyn.

В Białostoku byli żywy Żydy, Polacy, Białorusy, Rusy, Litawarie, Tatary a Niemcy. Mieszańca rycu kulturą a religią je obdawała zamenowa wet ranego zizietstwa. Mierna sytuacja to pak była niejo. Nieprzyjacielskość miazy etniskimi kubkami, a pogromy przeciwko Żydom, susłyszali do reality.

0: Ako gole som miał niewšedne hobby. Zbierał som mieszczańskie plany nimskich a perskich miest. Jo, a ako raz som z mamu był w perskim obchodzie, a som widział plan miasta Białystok, kšiel som ten plan na każdy pat mieś. Na prednym boku jo stojało Białystok, plan miasta, stadtplan, city map, urboplanu. Jo, a te priedne či riece, perski, nimski, engelski, som se viec poznal, ale tu stvrtu riec, urboplano, nie som megal net přirietovať. A citoval som pente legendy planie tej riece, napríklad benzínstacio funkcianta dum la tuta diurno, co, ako to viem žinca, janor je v znamenio tankovňa funkcionirujúca celý žeň. Jo, a tá riece som jej veľmi spodobala. A przeszedł som ze starkiego, ktorej riec by to mogła być, to kuleż ty nie oprzece wszystko wierzył. Jo, a starki mi jano gronił urboplano, Białystok, a to jo zawieszcze Esperanto. Jo, a pen som cytał w mojom leksikonie w Białystoku a Esperancie, no a Białystok jo narodne miasto Ludwika Zamenhofa, inicjatora Esperanta. Jo, a ten dzień som se na każdy pat rozsłużył Esperanto uknuć. A miał som ten czas żasę żliet. Ale to jeszcze jo trało aż do lieża 2004, ako som szulju dokończył, a som miazy szulju a studiumom nowu zabieru pytał. A pen som se te knigły kupił Esperanto wod für wod. Jo, a som tu riec biego per miasecą nauknął.
1: To použil mnie to Ptaszyński we swoim prydnym kontakcie z Esperanto. Riec jo pen jego żywienie prejgowała.
0: W czasu mojego priednego studiuma som zahopił jeździć na Esperanto zmakania, a tam su byli przecej takie metodiske seminary, a takie oficjalne riecne przespytowania w zgromadnym europskim referencnym ramiku za riecy. A na janom z tych zmakania som poznał profesorku z Uniwersytetu w Poznaniu, Polskiej, kiedyś tam uczył o interlingwistiku, esperantologiu, a esperantodidaktiku. Jo, a tak som sa spontánne rozsúžil, až som esperantológiu studírovať, aby vordoval esperanto ceptár. Jo, a musím groniť, až to je bol najlepší rozsúd mojego živenia, dokuľaž tak som z toho prišiel na riece a lingvistiku a mojego žinca žívaš ako ceptár, nic jano ceptár esperanta, ale také ceptár slovenských riecov. A žinca učím esperanto napríklad na ľudových vysokých šúľach nímskej, a také u kraju. V Londone napríklad mám každý trimester kúpku studentu, kenž už o derie pejdajú Esperanto a plámne uknú v Esperanto literatúrie. Se vie v Esperanto.

0: Jo, to by ja gronił. Esperanto jo leksikaliski, ja gramatyski, mieszańca germanijskich, słowiańskich, a romanijskich rytów. Tam dają wiecy, kiedy są ścieżkę za słowianą, na przykład ten artykuł la. Ako takie wiecy, kiedy są ścieżkę za nimcą, na przykład refleksywny posesiv, serbski jo to swej. Takie nieco nie dają nimszczynie, ale w Esperanto jo, na przykład Wen cyta swoje knigły, Esperanto jo to li legas sian libron, ale nimski elis sein buch. Co myżo teke byś wen cyta jogo knigły. Ale całkownie jo Esperanto rono ljaszki albo rono sieszki za nimcą a słowianą.
1: Kroni mi to ptasiński, a rozkładuję dalej.
0: Esperancie dajo jano 16 gramatyckich przawidłą. Te najważniejsze są każdy substantyw ma końc o. Na przykład dom, jo domo, elektryska, jo tramo, albo piwo, jo biero. Każdy adjektyw ma końc a. Tak jo wielki dom, granda domo, albo dobre piwo, jo bona biero. A dalsze ważne prawidło jo, aż dajo jano dwa pada. Nominatyw a akuzatyw. Na przykład to jo dom, tio estas domo, ja widzim dom, mi widas la domon.
1: A każde słowo se tak cyta, ako jo napisane. Akcent laży psiecy na psiedzlednej złożce. Krótka udzwa.
0: Na przykład ja som meto, Esperanto jo mi estas Marteno, możemy takie gronić, miese groni meto, to bużo w Esperanto mi nomidzas Marteno. Bydlim Hösebuzu, by było mi lodzas en Hösebuz, a że bydlisz ty, kie lodzas wi, pejdasz ty serski, czy wi parolas la soraban, albo teke jo pejdam Esperanto, mi parolas Esperanton.

0: Mi je to ptašinski nje uce v dolnej Užici jano dolne Serskoric, ale tege Esperanto. V roli Esperanto ma jasne mjenjenje.
1: Znate jo, až dajo Serbe, kenč su uknuli, abo uknu Esperanto, a teke wiele Esperanto pejdario uknjo serščinu, dokuljaž Esperanto pejdarje majo wielgin rade mjenšinove riece. A znate serski Esperanto pejdario teke Edvard Vornar, ten direktor Instituta za sorabistiku Lipsku. Ja myslím, aż Esperanto ma przychod jako mięczynowa riec, że młody Esperanto pejdar dżinca nie widzi przychoda Esperanta jako uniwersalną riec, że nieco, aby se staty w UNO ważili w Esperanto. To przewystajemy engelszczynie. To jest nasz ta największa zmiana w Esperanto gibaniu, aż młodzina widzi w riece Esperanto nosaria wysypnej kultury, a już o nic więcej jako konkurenca angielszczynu. A to jest takie moje mienienie Esperanto już jest europejskiej kultury.
0: Wiktor Zakar z Hesiebuza, zorabista, sobudziła się na Uniwersji BTU, gleda na rolu Esperanto radnje wiecej krytyjski.
2: Saluton, to jo jadno z dveju słowou, na kotorež se derje dopomnijom. Esperanto jo jadna riec, kotorež som uknul na jadnom crash kursu ve Zgorjelcu. Ucil jo profesor Edvard Vornar, a ja se na to derje dopomnijom. Vnijo to dvijegin derje ucil. Riec nejo se me tak dvijegin spodobava, dokulaž jo me celi cas dopomnijom na italsčinu, a ja mogu italski, a dokulaž jo bilo Esperanto podobne italske rece, me je to ugledalo tak, ako bi to bila bleda kopija italske rece. Se vije su bili teke rece z germanijskih a slovenskih recov, ale ta italsčina jo prevagovala. Na Esperanto se teke derje dopomnijom, dokulaž vem, až se organiziruju seminari a legva za Esperanto, a derje se dopomnijom na jaden fakt, jadnu cinitošć, gaš luš. Peda svoju maminu rec na takem legve za Esperanto pen dajo šakorake pomenjenja za taki luži. A napsikrat dopomnijom se derje až gaš jaden luš, pohada z italske, a peda italski, a nic Esperanto, no ve tom legve pen se jomu groni krokodilo. To jo se ve, svegin luštne. Teke jo zajmne, až dajo jadno dvorniščo, blisko Barlinja, Halbe, a tam se opleva pičku vece Esperanto, ale nja mogu se dopomnjaš na kotore vašnje. Ja bi gronil, ja som tegde teke rozmeo, až Esperanto ne osnaš najlepša opcija za mnjo, dokulaš gašio jadna rec tak podobna drugej, pen ne vižim tu, jo, tu trebnošć. Abo ten zmys, jo, tu trebnošć, podobnu rec hišći raz uknuš, a ze pičku zmenjonimi pšavidlami.

0: Cześć, a 20 julia na dniu Esperanto świecie na całej ziemskiej kuli we zjawienie knigu Ludwika Lesera Zamenhofa pomienionych unua libro prydny knigły. Około tego datuma wydmieją się uszy tego każdy lieto wycedniony Esperanto Światowy Kongres. Ku 111 letnikoju zmakaju se lietosa wed prydnego do 8 augusta w Gracu w Austrijskiej. Nie gledajucy na wiele seru krytyku, a pebrachujucy przypezna się, obstaje Esperanto dalej aż do zińcaśnego. A na całym świecie dej być 2000 do 5000 maminorycnych tej rycy. W niemskich zastojnstwach, kazniach albo szulach nie eksistują żadne oficjalne przało na nałożowanie Esperanto. Na jednotliwych niemskich uniwersytach pebituju Esperanto w ramiku rycnych kursów albo lingwistycznych projektów. Cało inaksza jozinca sytuacja w Pelskiej, powiedział Mieto Ptasiński.
1: Jo, zinca ma Esperanto przede wszystkim kulturny, a historyczny uznam. Pelskiej na przykład jo Esperanto jako kulturne derstwo UNESCO przypoznate, ale Esperanto ma takie cało praktyczny uznam, na przykład jako komunikacyjski sredek między partnerskimi miastami. Tak dają niemskiej oficjalne Esperanto miasto Harz Gorinach. Je to miasto Herzberg am Harz, a korespondencja między Herzbergom a jego polskim partnerskim miastem Gura se wytmiewa cało w Esperanto. W Wóżycy wytmiewają se wytargi zmakania esperantyjskiej młodziny, na przykład w Berkołach. Tam se pen zmakają tej takie Esperanto donoserszczyna, dokule aż wiele esperantistów rady uknio nowe riece, a przede wszystkim mięsie nowe riece jako donoserszczynu.